0: Halo, zdrowe, halo.
1: Kupujemy roso.
2: Najpierw wyjmę.
1: To na czemu stój, to pomyliłem, bo...
3: Rosy ciałem, tam to szybkie jest.
2: Chyba, jest to jem.
1: My kosztowy mi cieli, co? Ale to jest mu temu, że jem na koniec.